0: Witaj festiwal Miłoczanskiej Skale. Je wczoraj do południa wszelakore dziewarniczki poskiczał, a wieczór koncerty Berlińskie Drogi, skupiny Janka Hanka, a też od Jake Schwarz. Wopytowario, a też sobu zariadowa. Jan Wesela, bych uspokojom. Tak wczoraj w odnia miniachu.
1: Wopraczy wulkotne, musimy jara wiele hości mieli, te koncerty są wopraczy krasne boli, Walburga Wałdzicio. Co mi jara lubiło, też zasiemy te serbskie krótkofilmy, tak widzieć, by był projekt cool. Też ten polski act, ten Oskar Mio, hat ja nie oczekował. Also, so taka dynamika nastanę.
2: Mi so lubi, kuczwa, haj, jara pisane.
3: Ho, se zmakaju dolno a górno serbe, a to jo wesemnie taka umina ma miaze modosnymi, miaze umiecami.
2: To einfach haj, lochka atmosfera, jara mione szczyty, jara ničo hektisce. Fejne.
0: Vítej festival staje serbsku rieč, serbsku hučbu a vumjostvo do središča a tež miesobne zetkavania. Viacovo vítej festivalu svišiče potom jutce pola nás v rajnčím vusovaniu, jutce zaso cele pozvučenim vašňu od 5 do 9 vusovame.

0: Przejemy zbożo.
1: A prynie zbożo przyczo strzelimy nie tylko do panczyc z Kukowa, tam minucy świeci dżęca Hanna Kubaszowa 4,7 narodniny. Domowinska skupina panczycy Kuku przyje narodninace wszystko dobre, w osobie pak wiezo strotu a w osobinskie derymicze, a stajne w uszyknej ruce przy zdraszczeniu serbskie narodnie drasty. A tyż dalsze zbożo przyczo kwata nie tylko jeszcze do panczyc Kukowa. Lietoszako jest so spiesznie minęło, a zaso so zwyczachu piatk 7,6 narodniny pola Benapaszki panczycach Kukowie. Tu steja to co posłownie przeczytać. Lupe Beno przyjemy ci strotu, mirne a riane rentnoske żywienie, a dalej wieselo przy kolesowaniu po naszej krasnej Łużicy. Gratuluję, manżelska Gabriela, Lubuszk Dzieda, Greta Mienujcy, a wiezo też Matylda Agoncu. Zbożo przeczam przy zamknu so bracia a sotry z partnerami, kajsztyż swój wie Mynkec a Wienkec.

Niko Tabelsz, gratulacje, są nam tutaj tydzień jeszcze dojśli, a też wam chcemy wiedzą jeszcze gratulować. Sredu, to świeczy się w Kroszczycach Peter Hoza, swoje 75. narodniny. Na tutym puczu, po żołmach serbskiego rozwosa, przyjajemu jeho lubi zwutroby, daj po zbożo, boże żonowanie, dale w obstanie krótu strułotu, spokojność, a do przychoda, szo najlepszego. Podpisali su rozwosową narodnińską kartu Mandzielska Lenka, Giacomo Dzieci, Marcel, Panadet a Adelheid z mandzielskimi, kajż też wosem nuczku, Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Józef, a też Lucia. Wesela sahiżo na rany zwiedzień. A tyż wiesna zromadność z nowej wieski, a wokolnych soce gratulować, a to narodninach jomaj. Sredu swyczesze minucy Alfons Budal z nowej wieski, 8 a 6 czasaczyny, a czera potom Mirko Kurenk z Dittmannsdorfa, 4 a 40 narodniny. Wiesna zromadność przyje narodninach jomaj jenoż to najlepsze, przedewszym pak tyż Boże żonowanie a krótu strułotu, kaśtyż w osobinski derimiecze. A štvrtk, to svedčeše v Vasku, mač a volka, Reza vyčazova svoje jubilejne 75. narodniny. Gratulanča přija narodninarce v obstajnú krutu strôtu, bože žonovanie a mnoho rianých a zbožených let v kruhu ľubých svojbných. Dále přija vám vaši ľubí veľa vesela pri kolesovaniu a pri odkrču sveta. A nučky, no te ďakuje sa viezo za vulku pomoc pri domiacich nadavkách. Gratuluję Wolfgang, Joka, Marika z Frankom, synaj Milan z Marinu a Markus z Boboru. Wieso te sznuczki Annika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Esther a Edmund.

krótko dona pojenie. A sumie niesko czas za mnie nasze dżęcniejsze niedzielne wusowanie zakończyć. Ja jestem Katka Pepelec, a se weselu, zostym was nie tylko tu też na niedzieli, smy was krótka przewodzić, jeden na pół godziny, szako smy wusowali. Miestrujem smy zladowali na czeroši wieczor poezie na cześć Čišinského tu w Budyšinie a na Witaj Festiwal Miłočicach. W wolnym wusowaniu je nas dżęca Beno Bielk sobą do Wietnama zał. Jeli zostrze tutun reportażu skomdzili, żaden problem, w naszej app MDR Serbia, aby też w audiotece ARD Sounds ju jeszcze namakacze, możecie si ju dżeszkuliszcze przedso lubić dać. Przyjęłam się jeszcze rianu niedzielu. Bożymy!

0: HBB. Carski program.
1: Witajcie, ojo Gregor Klim. Benadejc wieza szaluzi nad sebem swiesze, a słysza żinca ku europskemu derstwoju, pijedam weta rece Esperanto. Weta je rece, z czo zawisze jużo raz wyszeli, ale z czo ju jużo raz wyszeli, żinca jo swietowy żin Esperanto, a my przeszamy wetematiske muściwanie o miasto drugim, kak tomu przyjdzie, aż radna licpa pijedar jo sjareskie rece, teke Esperanto beżo. My smo rono tak najsach, żowo nasze rostliny, kak im gronić, nasjarskie, a za co se używaju. To bużo jeden, drugi tema. Drugi przynos, kto jo nasza miasecna kolumna, tak ja to widzim, we któryś obliduje nasz autor Bernd Pitkuning z aktualny świat ze zmirkę jucym okom. Żyńca smy tak jeszcze raz we Baltikum jeducy, to jo nasza lejszojska Syria ten tydzień. Aktualne powieści mamy net, do tego przyjo jeden wesibny, jeden muzykalny. Kaliski pestro za nasze dzisi. Rednia Szczapedla.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Ой, я ваш Жишик Себастов.
1: Царского программа. Засе я так далеко. Lube Žiši, co me se zabieraš s jadnym muzikovým instrumentom? Sebastian Elikowski-Winkler, jo vám južo šake instrumente pšetstajú, a ktere instrument joga žinca naríže? Súhajša.
2: Titel tošte muziki, ak ščorovno slyšali, jo vedna muzika. Napisał ją przed 300 latami komponist Georg Friedrich Händel za angielskiego krala George Prednego. A grali su tęcastu muzyku, gaśio bu kral duce perece temze. Muzyka a weda, to zapszałem derie gromadu pasują. To jo se teke neskere myslił amerykański przyrodowiednik Benjamin Franklin. Venio unamakał a uwijał gważanu harmoniku. To je było w lisie 1701 a 600. Kak taka gważana harmonika ugleda? Szako wielkie szkle z gważka wiertaju se na jadnej horizontalnej wese nimski akse. Przedstaw się, se to ako gważanu walcu z więcej zielą. Zugi nastawaju wetom, aż ten ak grajo dotykują z mokrzowatymi palcami krzomu tych szkło. Wolfgang Amadeus Mozart je za ten instrument samo napisal jeden kus. Ale také vy mežošo sami ceniš muziku zvedu. To je celo laško. Šikno, což za to trebašo, sú niekotare gvašky. No a se vie veda. Gważana harfa gronie takemu zestajeniu. Szako rako wielkie gważki, napełnione z wedu stoje jeden przy drugim na bliżej. A tego trzeba muzykar mokrzowate palce. A wen we krejzu suwa palce z wiercha na około ziery gważka. Przy tom nastawają usokie pince cezuki. Weda meżo z takim spiła się, ale meżo wena iści nieco drugiego. Na drugich kontynentach w Afryce, przed północnej Ameryce, a krótko zacznie Azji, znaju wedne bubony. Weni uglidają szuzi piczku inac. W Afryce na przykład plejowe wielkim sudobiu

0: Jo, my glidamy krótko dogarnie w Łużyce. Dwa dnia są słyszeli we Miłocicach na litosnym Witaj Festiwalu. Festiwal nie Jano z Makaniszo lubowario serskie muzyki. Takie wiele serskich muzykarko, a muzykario, producento, a spichowario se tam zmaka. Weni są związane we jednej sesji, a tej sesji se kroni nowa serska muzyka, a ta sesja przy tej gośpie przepisowa na zmakanie, to ja była już o pięć, ako sobo zawożar Daniel Hefner, jo nam gronio supiedali.
1: W aktualnych muzykowych projektach ludzi, na przykład przygotujemy studio w Turu w Dolnej Łużycy za nowemba, co muzykajam rozmiej, domy w ogóle dasz, a nowe muzykowe projekty planowasz. A takie subsofestival 5. septembra bużo.
0: A to ako gronione 5. septembra we Wielicach po srednem udaszu woni opytają namakasz za subsofestival jeden nowy format, a ku tej studiowej turie, ako jo wen ho wspomnio, mogu jeszcze gronić, to bużo jedna szansa zeznać produkcijskie a nagrawańskie studia o we Dolnej Łużycy wysypnie około Hoszebuza, to są potencjalne miejsca. Znaš teke za vaše přijduce serske muzikove produkcije abo albume, datum teje ture cenime ešti znate. A to je o muzikova produkcija ved serskega programa, ved das. Juliana Nat pospiva o prednaraz ved Slipenske narece, a venažo do teje gule.

0: We swojej miasecnej kolumnie, tak ja to widzim, rozmysluje autor Bernd Bitkunings ten raz w tom, co to groni, gaż Trump mini, my musimy mieć ciach przed komunistami. A zawieszcie namakają autor teke pesigi do dolnej Łużycy przy tom ze zmierka tym weckom sobie.
1: Przy gożbie 250. jubileja zabożeńskiego datuma USA jojeś prezydent Donald Trump przed wobgrozowaniem świata przez komunizm warnował. Sywie, podpłonocna Korea nie dają se tak laszko bombardirować jako Iran, dokulaż tamny wiednik Kim Jong-un ma w obszaudu atomowe bomby, a aby kraj przed agresorom zaszczytował, by te zawieszcze wużywał. Ale znasz jo Trump przy warnowaniu przed komunizmem skierje na Łużycu myślił. Nic jano aż Serbe jako prawobydlarie mają na niektórych szulach jeszcze serbską wódzbu, a jano mało Serbu jo odwisne od socjalnej pomocy. Nie, towarzystwo eine Spinnerei jo w juniu tworzenie nowej drogi miaze industriowym parkom Czarna Plumpa a zwarbowastwym obcerkom przy miliny Hamor zadorało. Przy tom by se przez tu drogu jestny czas wo 8 a 40 sekundu przekroczył, coż by wielki użytk za strukturną zmianę miał. Ale zastojnstwowe sutnictwo we Dreszczanach jo rozsużiło, aż szkoda za przyrodu a kosty w wysokości 30 milionów euro posporomnie drodze nie by stojali w strułym pomierze. Ako niega w komunistyckim czasu, wużytk za wobydlarstwo płaci więcej ako zajmę jednotliwych ludzi. Mimo tego niekże se starejsze w chorzbusu ze z tym wodnamakasz, aż w bliskości w zakładnej szule ich dzieci stoi automat za elektrocigarety, energy drinks a dalszne niestrowe drogi. Ale kazniar, der Gesetzgeber, widzi to tak, aż nie można nastajenie takich automatów za dzieci zakazać. Jasne, w komunistyckich krajach jo konsum kanabisa dzisiam zakazane. W przałych demokratiach nie musisz dzisiam pak nic zakazać. Przez szulu a internet są już o 10 letne tak mudre, aż sami wierzę, co im tyjo, albo nie tyjo. Ale za zdaszim, jo w niemskiej wielka kupka ludzi tego mienienia, aż nam nie grozy komunizm, ale faszyzm. Tego dla su po tysacach przeciwo Strońskiemu zjestoju AfD protestirowali. To jo drie czoszku dziwnie, dokulaż po kazni musi każda w niemskiej dowolona strona każde drugie lieto taki zjest odmywasz. Potakiem su wobszelniki na demonstracjach se z tym indirektnie przeciwo płaszywym kazniam protestirowali. Weto, jo taki protest dobre znamie za wobchowanie wiestych lichotów, na przykład pszało na zjawny protest. My by pak zajmowało, lec suse teke buria, żywa szerie, a wienniki niemskich koncernów na protestach wobżylili. Dokulaż ten czas, neo Adolf Hitler na Wolbach niewiecy głosów od studentów, żurnalistów albo serbskich wumiłców dostał, ale od tych żywaszeriów, któreż nie są mieli w Weimarskiej Republice dobrą perspektywę. Takich niespokojnych żywaszeriów a buru jowy niemskiej zase wiele. A mimo pieniędzy niemskich koncernów, nie by hitlerowe knieżastwo raska lieto w Amsze wostało. Szpańsko-amerykański filozof George Santayana jo już przed 120 letami pisał, ktoś się nie wspomina na zachodność, jo k tomu zasłużone ju wospietowasz. Takie ja, Vidím to tak.
0: Tak, ja to vidím, to je bolo minenie ved autora Bernda Pitkoningsa.

0: Sharon opytali sledowałaś tekst, już spiła? Już wam rzec zdała znata, ale we to nieść o megalinicę rozmieś. Spiwa już spiły dre niewiecej uspiesznie planowane rzec świata Esperanto. Przy czymś powydarzył Esperanto registrirowałaś niejo takie laszkę.
1: To ja szyszko gronić, a ja już przecej było szyszko gronić. Za Esperanto nie dają ludzi cenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdar jeżdżąca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład ja słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już ciężko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektowo sobą zioła sier. Zioła niścia za serskie kubłańskie uwijanie hesibus metop tosiński. Umyślił ją sobie Esperanto Gates Ludwik Laser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedponocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskie jatensas suszało do rusojskiego mecnarstwa.

В Białostoku byli żywe Żydy, Polaki, Białorusy, Rusy, Litawary, Tatary, a Niemcy. Mieszańca rycu, kulturu a religią ją obdawała za nawet ranego zizectwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami, a pogromy przeciwko Żydom, są słyszali do reality.

0: Tobie ja gronił Esperanto, jo leksikaliski, ja gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytów. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżkę za Słowianą, na przykład ten artykuł la, ako takie wiecy, kiedy są ścieżkę za Niemcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski, jo to swej. Takie nieco nie dają niemszczynie, ale w Esperanto, jo, na przykład Wen cyta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś wen cyta jogo knigły. Ale całko nie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za Niemcą a Słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, Esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić. Miese groni meto, to bujo Esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu by było mi lodzas en Hösebus. A jo bydlisz ty, kie lodzas wi. Pejdasz ty serski, czuwi parolas la soraban, albo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: Mie to ptasiński nieuci w dolnej Łużycy jano dolny serskoriec, ale tege esperanto. W roli esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dajo serby, kęcz su uknuli, abo uknu esperanto, a teke wiele esperanto pejdario uknio serszcinu, dokuleż esperanto pejdarie mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod ako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že im sa nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To převstajeme engelštine. To je snáž tá najväčšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a už o nic viecej ako konkurenca angelštinu. A to je také mojo mienenie Esperanto jo žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabist a sobužíva šer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju slovovu, na kotareš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riec, kotareš som uknul na jednom crash kursu v Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to der je dopomnijom, v njo to vjegin der je ucil. Riec nejo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me celi cas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo esperanto podobne italske rece,

Ja, z tymi muzykalickimi zukami kubki Esperanto od Esperanto z Kopenhagi w Dańskiej skończył się nasze uściewanie ku gośpie Międzynarodnego Dnia Esperanto. To się spiło, ako teke szykne dalszne w uściewaniu słysze spiwali w Rece Esperanto. Dalszne interprety su byli między drugim brazylijska pop-rockowa muzykowa kubka Merlin, Kajto ze Fryzyjskiej w Niżozemskiej a szwedzka rockowa kubka Persone ze Stockholma. Vo svojich pomerach ku tej rece stej pejetovej Mieto Ptašinski a Viktor Zakar, autor a pejetar uštivania jobu Sebastian Elikoski-Winkler.

0: pożycenia.
1: Jadno borsakowe gele mamy w tym całym tydzieniu. To gronie jadno gele, ako stoi na naszej liścinie, a gaś wyszczą mieli borstak w tym tydzieniu, a tylko rad, cośo, aż my wam gratulujemy. Pon napiszcie nam jedną informację ze Smilku, a pon pomagamy dalej, co wie. So, Jinsa, pak ja gratulujem Emrich Holz Gertojus Ronego, a tamne jogo tuwaristwo, na jogo mysli, tojo tuwaristwo niepilic dwör, wet tam przydu te najlepsze życzeniak corechnemu, 6 a 6 czasy temu borstakoju, westęcza dobre mysli, a przecie przy mecach ze 6 a 6 czasy, litami gase to żywienie, akle zachobionicka.